mwiwakavale nuulumo nonchipo mopeke makupi vano mwiwavale nuulumo no wina mwenyenyihe makata vano mwahiwe yala moulumo melyalala male nihewanana. Haya ntweni pachere nchipo. Wina wipa eskola chamma makupi paroten vano tre otene mi okichivela wipa nuina echipo chowani hayata mi okichivela wipa nuina echipo chowani elelo ni hetrucha wipa nuina ni hopu elela mapanta ni somalehu otuli

Fekalakali programa yo help ni katolani rava 16:43 4 jochani minuto 43 mumla wasalama varante kovorera ni kale nokume mwichi. Kata kutukala ni hula kala nichi po jotan liya mpa wakati mhale huu ulehanacha. Sweet.

tike pirueyo kasinto wa sovara atwa wani moto thelana ni pavelo wokuti yani orikarika wiri wala tara ulo refero mariule refero mariwa wokwa aikalero wiro no hia.